Fanmakri Eva Vitek. Kri Angelika. Fanmakri Christina. Solidarnosc. Polski produkt. Maria ha.